blizka w moją lesę. Ozwę nasa wzduchom niesie, cierni les ten patrzy mnie. Kto dom stupi ujnie, co to widzia moje oczy.